asigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh kuba kwisi nukwitonda bage